jazz, jazz. Żebyśmy chwilę refrulety chora jernie, jadę się Japonię. I minął na tym, minął no.